Tak nas powrócisz cudem na ojczyzny łono, Panno Święta, do miejsc naszej dziecięcej wyobraźni, marzeń, nadziei, melodii zasłyszanych, melodii ukochanych.